No tak, wypadałoby nam zaśpiewać 100 lat dzisiaj, bo stuknęły nam 3 latka. Wiecie co, 100 lat ten program pewnie nie będzie miał, a to dlatego, że ja nie dożyję takiego czasu. A w ogóle to dzień dobry wieczór. I w zeszłym tygodniu nam stuknęły właśnie 3 latka, no, jak ten czas leci. Ja pamiętam swoją pierwszą audycję, kiedy byłem oblany zimnym potem. Czy cokolwiek z tego wyjdzie. No, a dzisiaj wchodzę do studia na luzie i mam nadzieję, że tak dużo wpadek nie ma, jak było kiedyś. No, słuchacie polskiego grania w Radio Szmu. Tak, to ja. Wasz nadworny Piotruś, który wam co tydzień serwuje jakąś muzykę. Czasem bardziej ambitną, czasem nieambitną, a dzisiaj będzie ciekawie, bo będzie bardzo ambitnie. W dodatku muzyka, którą lubię, a na której się mało znam. Jest to metal, czasem sobie lubię posłuchać, a dzisiaj będzie metal taki specyficzny, bo będzie z wokalem, oczywiście tak jak słyszeliście przed chwilą, żeńskim. Tylko i wyłącznie żeńskie metale. Pierwsza grupa, którą wam zaprezentowałem, to Crystal Viper. I piosenka Still Alive, ta piosenka pochodzi z pierwszego ich albumu, a została nagrana na nowo całkiem niedawno i to jest ta właśnie troszeczkę nowsza wersja. No i co jeszcze wam mogę powiedzieć? Aha, przypomnę wam, że nasza częstotliwość to 99,8 MHz i stronka internetowa www.szmu.org.uk i oczywiście szmu pisane SHMU dla kogoś, no tak średnio na bakier jest angielskim. No i co? No i dzisiaj gramy. Gramy po prostu tak jak zawsze w czwartek o 19:00. A możecie nas jeszcze posłuchać w sobotę o godzinie 8:00 rano i w niedzielę o 21:00. Wtedy są powtórki. No, a tak jak zaczęliśmy od Crystal Viper, to powiem wam tylko tyle, że grupa została założona w Katowicach przez wokalistkę Martę Gabriel, tą właśnie, którą przed chwilą słyszeliście. I powstała w 2003 roku, a w następnym roku już miała pierwszy koncert w Chorzowie w klubie Rampa. Dobra, no i co? No to posłuchajcie jeszcze po prostu, jak grają. Dzisiaj będzie dużo po angielsku tekstów, także chyba prawie nic nie ma po polsku. Zobaczymy. Następny kawałek to Forever of the Gods. Słuchajmy.

i to była koncertówka właśnie. Tak też potrafią grać fajnie na koncertach. Dobra, zespół wydał 2, 4, 6, 7 płyt jako albumy. Ostatni w 2019 roku. To jest Tales of the Fire and Ice. No i dwie kompilacje. No wiadomo, kiedyś wam tłumaczyłem, po co są kompilacje. Nie? Jak już tak za bardzo nie idzie, nie mają co nagrać, robią wtedy kompilacje i znowu są na topie. No, a ja przepraszam, na moment mi wskoczyło po prostu kolejny kawałek, początek Escape from Yadith, chyba tak to się czyta, no i posłuchajcie tego.

No i tak, był dżingiel, no i przeszliśmy do kolejnej grupy po dżinglu. Grupa to jest legenda, legenda polskiego właśnie hard rocka, czy tak, można nawet to nazwać metalu. No tak, właściwie oni grają metal, taki metal alternatywny, gotyk metal. I ta grupa to grupa Ani Ortodox, czyli Kloster Keller. I to było to, to był pierwszy kawałek z tej grupy. A w związku z tym, że mam dużo muzyki przygotowane, na dzisiaj to będę mało gadał i już ruszamy z następnym kawałkiem. Przed chwilą to albo to, a teraz Athe.

No i przeszliśmy tak sobie fajnie szybciutko do grupy Lire, chyba tak to się czyta, Nordstar, to było przed chwilą. W zeszłym tygodniu wam powiedziałem o takim fajnym projekcie, właśnie Lego projekcie. Ten projekt będzie, już wiem dużo więcej na ten temat i to będzie, to się nazywa tak obecnie. Rodzinna kampania parafialna Serce, które buduje. I to będzie w parafii właśnie na torach, tam wiecie, gdzie są polskie msze. Tam po mszy, tam będzie spotkanie właśnie takie bardzo fajne dla wszystkich, nie tylko tych, co chodzą do kościoła, ale dla wszystkich. Będzie Lego spotkanie. To znaczy, co tam będzie? Tam będzie mini sfera Lego, będziemy budować wielkie serce, będzie oczywiście ścianka ze zdjęciami i będzie dużo, dużo innych fajnych atrakcji. Między innymi będzie tam stolik mój i naszego nadwornego dżinglisty z Lego Technik. Będziecie mogli sobie obejrzeć, co po prostu właśnie Szymon buduje. A powiem wam, że rzeczywiście takie te rzeczy, to co robi, to jest naprawdę skomplikowane, bo chyba największa taka ciężarowa, taka recovery, to miała chyba ponad 7000 klocków. No, ma fajny dźwig. Także jeżeli chcecie sobie to zobaczyć, to i ma fajny taki wahadłowiec kosmiczny, też oczywiście z Lego. Jeżeli chcielibyście to zobaczyć, to zapraszam. Zapraszam 31 maja na torach tam w kościele Najświętszej, znaczy nie w kościele, tylko z tyłu kościoła jest hal i w tym halu będziemy mieli to właśnie nasze spotkanie, Lego spotkanie. Dobra, wracamy do muzyki. Lire to jest kolejny zespół. Aha, bo nie powiedziałem wam nic o tym. W ogóle grupa jest bardzo młoda, bo ma na razie 6 lat. I oni grają taki właśnie alternatywny metal połączony z takimi elementami właśnie folka takiego słowiańskiego. No, a co było przed chwilą? To było Nordstar. Mówiłem już, tak? A teraz będzie Chariot of Sun, czyli Rydwan Słońca. Gramy.

No i powiem wam, że ciekawe brzmienie, a tak śpiewała właśnie Michalina Malisz. I co jest ciekawe jeszcze, to ona gra na takiej harfie korbowej, to się nazywa. To jest taki, no, ciekawy instrument, to musielibyście widzieć, bo brzmienie oczywiście, to co na końcu słyszeliście, to jest właśnie ta harfa. Bardzo fajne połączenie właśnie takiego folku z metalem. No dobra, jeszcze jeden kawałek, Peaceful House. Gramy.

Tak, dodam szybciutko, bo naprawdę czas mi się kończy, a mam jeszcze dwa fajne kawałki, że jeżeli chodzi o Lirę, to wydali na razie dwa albumy, znaczy jeden wydali w marcu 2023, to był debiutancki album, a teraz na albo już został wydany, albo będzie wydany na dniach, bo mam to oznaczone jako maj 2026, będzie drugi album. I z tego, co tu widzę w notatce, charakteryzuje się on jeszcze gęstszym, nowoczesnym stylem oraz hipnotyzującymi melodiami. Może być ciekawie. Może być naprawdę ciekawie. Dobra, mam jeszcze jeden, zespół, taki na szybko. Już nic o nim nie będę mówił, tylko wam puszczę. To jest w ogóle folk, taki metal z folkiem. Zespół Runika i piosenka Słowianie.

0: W związku z tym, że czas nam się kończy i to no niestety bardzo szybko. Szybciutko dodam jeszcze o naszej imprezie, właśnie LEGO imprezie Serce, które buduje. Startujemy 31 maja i aż do 12 czerwca będzie coś się działo codziennie. 1 czerwca oczywiście. 1 czerwca robimy tam nasz LEGO Dzień Dziecka. Także zapraszam. Dobra, ja... Tak jak powiedziałem, czas mi się skończył. Szybciutko do widzenia, do usłyszenia za tydzień. Przypomnę tylko, że wybiło nam 3 latka, także jesteśmy już o kolejny rok starsi, no niestety. Znaczy nam, to znaczy radio oczywiście. No i co? No i wypada się pożegnać, do usłyszenia i zapraszam na za tydzień.
1: To jest Polskie Granie w Radiu Szmu. I dołączajcie się do nas na Facebooku na Polskie Granie w Radiu Szmu. I dziękujemy za słuchanie nas w Radiu Szmu.

Dzień dobry, kochani słuchacze. Wita się z wami Lidia Konar. Na dzisiaj przygotowałam dla was wiele ciekawych wątków. Zaczniemy od postaci tygodnia, czyli Ireny Sendlerowej, której 18. rocznica śmierci minęła 12 maja. Była to członkini Rady Pomocy Żydom Żegota, która uratowała w czasie II wojny światowej około 2,5 tysiąca żydowskich dzieci z warszawskiego getta. Jest to materiał pana Piotra Stępnia z Polskiej Szkoły imienia Świętego Stanisława Kostki w Aberdeen. Następnie będzie apel o pomoc dla Adasia Iwanejko, który walczy z dystrofią mięśniową. Tuż przed informacjami kulturalnymi usłyszycie zaproszenie od prezesa Polish Association Aberdeen na specjalną wystawę Pearl Earrings Coppice Exhibition, realizowanej we współpracy Polish Association Aberdeen i The Sir Duncan Rice Library na University of Aberdeen. Wystawa ta to starannie przygotowana inicjatywa artystyczno-kulturalna, która jest efektem interdyscyplinarnego projektu Kierunek Literatura Akademia Sztuki, którego kuratorką i autorką jest pani Marta Surowiec. Koniecznie zostańcie ze śniadaniem po polsku, ponieważ pan Mateusz Łagoda wprowadzi was w arkana tegoż eventu. Dzisiaj usłyszycie również mini koncert życzeń. Zostańcie ze śniadaniem po polsku aż do godziny 10. Zapraszam.

postacią mijającego tygodnia jest Irena Sendlerowa. 12 maja obchodziliśmy rocznicę śmierci tej niezwykłej bohaterskiej kobiety, która w czasie II wojny światowej uratowała około 2500 żydowskich dzieci. Przemycała je z warszawskiego getta przy współpracy z organizacją Żegota. Umieszczała pod zmienionymi nazwiskami w polskich rodzinach zastępczych, w sierocińcach lub klasztorach. Irena Sendlerowa stworzyła zaszyfrowaną kartotekę ukrywanych dzieci. Na wąskich karteczkach zapisywała prawdziwe i fałszywe nazwisko dziecka oraz adres, pod którym zostało umieszczone. Karteczki przechowywała w słojach zakopanych w ogrodzie. Ta wyjątkowa kartoteka, nazywana listą Sendlerowej, przetrwała wojnę i dzięki temu wiele zacalałych dzieci odzyskało swoją żydowską tożsamość. Irena Sendlerowa urodziła się 15 lutego 1910 roku w Warszawie. Lata dzieciństwa spędziła w Otwocku. Jej ojciec, Stanisław Krzyżanowski, założył tam pierwsze sanatorium, czyli w Kruszlicze. Był lekarzem społecznikiem, który leczył chorych niezależnie od religii, narodowości czy statusu społecznego i majątkowego. W wywiadzie dla Polskiego Radia z roku 2005 Irena Sendlerowa mówiła: "Ojca znałam krótko, ale pamiętam z dzieciństwa, że powtarzał, że ludzie nie dzielą się na podstawie rasy czy pochodzenia, ale dzielą się na dobrych i złych. A drugą maksymę, którą wbił mi w moją dziecięcą główkę, było zdanie: pamiętaj, że jak ktoś tonie, to trzeba mu podać rękę. Tego nauczyłam się w domu moich rodziców, więc nie jestem żadną bohaterką." W 1931 roku poślubiła Mieczysława Sendlera. Przed wojną Irena Sendler zajmowała się pomocą bezrobotnym i biednym. W 1932 roku zatrudniono ją w sekcji pomocy matce i dziecku przy Obywatelskim Komitecie Pomocy Społecznej. Opiekowała się samotnymi matkami. W czasie okupacji pomagała Żydom. Jeszcze przed utworzeniem getta wraz z pracownikami Wydziału Opieki Społecznej zaczęła organizować pomoc dla Żydów. Tak opisała to w swoim życiorysie. Jak myśmy to robiły? A więc fałszowałyśmy wywiady, to znaczy przedstawiało się zmyślone nazwiska i w ten sposób zdobywałyśmy pieniądze, produkty żywnościowe, odzież. W ten sposób zdobyte rzeczy zanosiłyśmy do getta. Fałszowanie wywiadów trwało parę lat, ale oczywiście władze niemieckie wpadły na nasze krętactwo. Wybuchł skandal. Dlatego też dyrektora Wydziału Opieki Społecznej deportowano do Oświęcimia. Z dnia na dzień przybywało osób z getta, którym Sendlerowa pomagała. Poprosiła dyrektora miejskich zakładów sanitarnych, doktora Juliusza Majkowskiego, aby umieścił ją na liście swoich pracowników, którzy jako jedni z nielicznych Polaków jeździli do getta. Sprawdzali, czy nie rozprzestrzenia się epidemia i robili dezynfekcję. Będąc w getcie, Irena Sendlerowa zakładała opaskę z gwiazdą Dawida. Czyniła to z dwóch powodów. Po pierwsze, by nie wyróżniać się z tłumu, po drugie na znak solidarności z Żydami. Mając wiele znajomości na terenie getta, Irena Sendlerowa zdecydowała się z niego wyprowadzać ludzi, szczególnie dzieci, na aryjską stronę. Na tajnych naradach ustalono kilka dróg ucieczki. Przez sądy na ulicy Leszno, przez brygady pracy, które wychodziły z getta na teren całego miasta, przez piwnice oraz w ciężarówkach kolumny sanitarnej. Po wydostaniu z getta dzieci musiały być umieszczone w specjalnych punktach, w których przechodziły okres adaptacji do nowego środowiska. Następnie były przekazywane do rodzin zastępczych, miejskich zakładów lub do klasztorów. W ten sposób udało się Sendlerowej wraz z współpracującymi z nią 10 łączniczkami uratować około 2500 żydowskich dzieci. Dane każdego dziecka były zapisywane na wąskich karteczkach, nazwanych po wojnie listą Sendlerowej. Lista ta niemal wpadła w ręce cięców, gdy Irena Sendlerowa 21 października 1943 roku została aresztowana przez gestapo. Zdołała jednak przekazać listę swojej przyjaciółce i łączniczce, Janinie Grabowskiej. Po 3 miesiącach brutalnego śledztwa, podczas którego nikogo nie wydała, Sendlerowa została skazana na karę śmierci. Żydowska organizacja Żegota zdołała jednak ją uratować, przekupując niemieckich strażników. Jeden z nich wypuścił ją z pawiaka. Wtedy też zdecydowała się zakopać listę dzieci w słoikach w ogródku łączniczki Jadwigi Petrowskiej. Sendlerowa, jako Klara Dąbrowska, musiała cały czas ukrywać się przed Niemcami, gdyż wyszło na jaw, że udało jej się uciec z pawiaka. Pomimo niebezpieczeństwa wróciła do dalszej współpracy z Żegotą, kontynuując prowadzenie referatu opieki nad dziećmi. Podczas Powstania Warszawskiego pracowała jako pielęgniarka PCK. Związała się z Armią Krajową. Po zakończeniu działań wojennych Irena pracowała społecznie w Czerwonym Krzyżu. W 1949 roku została brutalnie przesłuchiwana przez Urząd Bezpieczeństwa, gdyż doniesiono na nią, że ukrywa ludzi AK. Wtedy straciła dziecko, będąc w zaawansowanej ciąży. Nie została aresztowana tylko dzięki pomocy jednego z uratowanych przez nią dzieci, Ireny Majewskiej. W roku 1965 Irena Sendlerowa została odznaczona medalem Sprawiedliwej wśród Narodów Świata.
Do Izraela pojechała po 18 latach, gdyż dopiero wtedy otrzymała paszport. Odebrała wtedy medal i zasadziła drzewko oliwne w Alei Sprawiedliwych Yad Vashem. Unikała rozgłosu. Do końca swych dni była to bardzo skromna osoba, zawsze patrząca na drugiego człowieka z miłością, zawsze mu pomagająca. Oto jak pisała o sobie. Ogromnie mnie osobiście krępuje cała ta otoczka, która nieustannie robi z nas bohaterów. Te wielkie manifestacje, które towarzyszą przysadzeniu drzewka w Jerozolimie. Ta wielka uroczystość, jaka odbywa się w Izraelu. To bardzo krępujące dla osób mego pokroju, które nie uważają się za wielkich ludzi ani za bohaterów. Robiliśmy to jako rzecz zupełnie normalną, w myśl zasady, że jak człowiek tonie, to ten drugi musi mu podać rękę, lub choćby mały palec. To podkreślanie nadzwyczajności naszych prac jest żenujące. Żyd, Francuz, Niemiec, to przecież tacy sami ludzie jak my. Tylko taka idea nam przyświecała. To, co robiliśmy, wypływało z potrzeby serc. Do 1999 roku niewiele osób wiedziało o istnieniu Ireny Sendlerowej. Jest to tyle dziwne, że uratowała ona dwa razy więcej Żydów niż znany na całym świecie Oskar Schindler. Zmieniło się to, gdy amerykański nauczyciel Norman Conrad wraz z czterema uczennicami wystawili sztukę teatralną pod tytułem Życie w słoiku. Opowiadała ona o losach Sendlerowej. Sztuka zyskała duży oddźwięk w prasie i mediach amerykańskich. Była wystawiana ponad 200 razy w USA i Europie. To spowodowało założenie fundacji, która stawiała sobie za cel promowanie postawy Ireny Sendlerowej. Zmarła 12 maja 2008 roku, przeżywszy 98 lat. Irena Sendlerowa, działaczka społeczna i charytatywna, sprawiedliwy wśród narodów świata, dama Orderu Orła Białego i Orderu Uśmiechu.

0: 13-letni Adam Iwanejko z Woli Małej koło Biłgoraja w województwie lubelskim walczy z dystrofią mięśniową. Duszena jest to ciężka genetyczna choroba, która z każdym dniem odbiera mu siłę. Dystrofia Duszena powoduje progresywny zanik mięśni i osłabienie głównie przez mutacje w genie dystrofiny. Objawy to opóźniony rozwój ruchowy, kołyszący chód, częste upadki prowadzące do niepełnosprawności ruchowej i konieczności wózka inwalidzkiego. Długość życia może być też ograniczona przez zajęcie mięśnia sercowego i oddechowego. Jedyną szansą dla Adama jest bardzo droga terapia genowa w Bostonie, która hamuje rozwój choroby. 3,7 miliona dolarów. Tyle kosztuje życie naszego syna. Piszą na stronie zbiórki. Się pomaga rodzice Adama, Ola i Wojtek. To suma, która przeraża, ale jeszcze bardziej przeraża myśl, że możemy jej nie zebrać. Że będziemy musieli powiedzieć naszemu dziecku: przepraszamy, nie zdążyliśmy, nie udało się. A przecież Adaś ma tylko 13 lat, ma swoje marzenia, chce grać na gitarze, bawić się z kolegami, chodzić do szkoły, chce żyć. Czy naprawdę mamy mu tego nie dać tylko dlatego, że zabrakło pieniędzy? Nie ma czasu, choroba postępuje z każdą dobą, z każdą godziną. Bez leczenia Adaś nie ma przed sobą wymarzonej przyszłości. Czeka go walka na śmierć i życie. To nie jest odległa wizja, to jest brutalna rzeczywistość, a my rodzice błagamy o pomoc, o życie, o cud. Pomóżcie nam ocalić Adama, prosimy. Każda złotówka, każda udostępniona wiadomość, każda modlitwa to cegiełka do jego przyszłości. Błagamy, nie pozwólcie, by pieniądze zdecydowały o śmierci naszego dziecka, apelują rodzice Adama. W jaki sposób można pomóc? Wpłacając pieniążki na zbiórkę Się Pomaga lub GoFundMe. Linki do obu zbiórek znajdziecie na Facebooku Śniadania po Polsku. Można również podarować Adasiowi 1,5% swojego podatku. Numer KRS to 00039-6361. Cel szczegółowy 0228270 Adam. Te dane znajdziecie na facebookowej stronie Śniadania po Polsku w Szmu FM. Pomagajmy. Dobro zawsze powraca.
1: Z tamtej strony jeziora stoi lipka.

W imieniu Marty Surowiec, kuratorki wystawy oraz autorki projektu Kierunek Literatura Akademia Sztuki oraz Polish Association Aberdeen mamy zaszczyt zaprosić Państwa na otwarcie wystawy Per Ealing Copies Exhibition realizowanej we współpracy z University of Aberdeen oraz Sir Duncan Rice Library. Miejsce wystawy Sir Duncan Rice Library na terenie University of Aberdeen. Otwarcie dnia 29 maja w piątek o godzinie 18. Wystawa potrwa do 12 czerwca. Wystawa stanowi starannie przygotowaną inicjatywę artystyczno-kulturalną, będącą efektem interdyscyplinarnego projektu Kierunek Literatura Akademia Sztuki. Jej głównym założeniem jest stworzenie przestrzeni dialogu pomiędzy literaturą, historią sztuki oraz praktyką twórczą. Marta Surowiec to autorka projektu, która od 6 lat mieszka w Aberdeen, gdzie realizuje projekty wystawiennicze o charakterze kulturalnym, podejmujące zagadnienia polskiej tradycji, historii i kultury w przestrzeni publicznej miasta. Marta jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, specjalizującą się w komunikacji wizualnej marek oraz projektowaniu graficznym. Jest animatorką kultury oraz kuratorką licznych wystaw. Wspomnę chociażby te berlińskie: I Open My Eyes, There Is No One, Loons and Quines of Tory, Loons and Quines of Seaton and Old Aberdeen oraz Who Are You, w których szczególny nacisk kładzie na dialog pomiędzy dziełem a odbiorcą oraz tworzenie przestrzeni sprzyjającej wymianie myśli i integracji środowisk twórczych. W swojej praktyce konsekwentnie odwołuje się do dziedzictwa i kultury, traktując je jako fundament kształtowania współczesnej tożsamości artystycznej i społecznej. Prezentowane prace powstały w wyniku procesu warsztatowego i tutaj chciałbym podkreślić, że część uczestników robiła to po raz pierwszy, podczas którego uczestnicy podejmowali próbę malarskiej interpretacji jednego z najbardziej rozpoznawalnych dzieł malarstwa europejskiego, Dziewczyny z perłą Johannesa Vermeera. Proces ten, łączący refleksję analityczną z doświadczeniem twórczym, pozwolił na powstanie zróżnicowanych i indywidualnych realizacji ukazujących wielość możliwych odczytań klasycznego obrazu. Kierunek Literatura to interdyscyplinarny klub książki,

Istotnym aspektem kierunku literatura jest budowanie otwartej i inkluzywnej wspólnoty osób zainteresowanych literaturą, kulturą, dla których kontakt z tekstem staje się impulsem do dalszych poszukiwań. Tym samym kierunek literatura kształtuje środowisko, w którym czytanie przestaje być czynnością indywidualną, a staje się otwartym, wielogłosowym doświadczeniem osadzonym w szerszym kontekście współczesnej kultury i integracji. Teraz parę słów o Akademii Sztuki, o warsztatach KOPI. Ten moduł poświęcony był twórczości Johannesa Vermeera i stanowi doskonały przykład interdyscyplinarnego charakteru spotkań w ramach kierunku literatura. Łączy on refleksję literacką wokół powieści Dziewczyna z perłą artorstwa Tracy Chevalier z analizą malarskiego pierwowzoru obrazu Johannesa Vermeera. Spotkania obejmowały omówienie biografii artysty, kontekstu historycznego jego twórczości oraz szczegółową analizę warsztatu w kontekście techniki malarskiej, pracy ze światłem, kolorem, emocją i kompozycją. Uczestnicy poznawali proces twórczy malarza, następnie podejmowali próbę stworzenia własnej kopii dzieła. Nauka malarstwa poprzez świadomą interpretację prac Vermeera stała się drogą do głębszego zrozumienia sztuki, a powstałe realizacje tyle interpretacji, ilu uczestników ujawniły unikalny charakter pracy oraz indywidualne spojrzenie na obraz przez pryzmat osobistej wrażliwości i percepcji. Proces kopiowania okazał się nie tylko ćwiczeniem technicznym, lecz przede wszystkim pogłębionym dialogiem z dziełem i próbą odczytania intencji artysty poprzez własne doświadczenia twórcze. I teraz parę słów o wystawach kierunku literatura, bo to nie była pierwsza wystawa. Pearl Ealing's Copies Exhibition nie jest pierwszą wystawą interdyscyplinarnego klubu książki realizowaną w ramach działań zawsze podkreślanego programu Akademii Sztuki. W ubiegłym roku zrealizowaliśmy wystawę Be Warhol, Be Basket, Be You w Galerii Outer Spaces przy współpracy z Outer Spaces w Aberdeen. Wystawa ta wieńczyła moduł dedykowany Andiemu Warholowi i Jean-Michelowi Basquietowi, podczas którego słuchacze poznali sylwetki obu artystów i brali udział w bloku warsztatów inspirowanych twórczością. Polish Association, nasza organizacja działająca społecznie i kulturalnie na rzecz integracji i wsparcia naszej polskiej społeczności w Aberdeen i północno-wschodniej Szkocji. Nasza działalność obejmuje różne inicjatywy edukacyjne, artystyczne, społeczne, które promują polskie dziedzictwo kulturowe, język i tradycje. Jednocześnie budujemy mosty międzykulturowe z lokalną społecznością. Od wielu lat działa nasza biblioteka z ponad 3400 książkami, punkt informacyjno-pomocowy, wspieramy sztab Włość, działa u nas Polski Klub Seniora, Family Club with Fancy Sensi Dancy, zajęcia artystyczne dla dzieci 9 do 15 lat, zajęcia języka angielskiego, języka polskiego dla obcokrajowców. 13 września zapraszamy także na koncert kultu w Lemon Tree w ramach 9. edycji Polish Scottish Mini Festival i pracujemy nad kolejnymi wydarzeniami. Tworzymy przestrzeń dialogu, współpracy i aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym regionu, wzmacniając obecność polskiej kultury w Aberdeen. Już niedługo, mamy nadzieję, będziemy mieli także zaszczyt zaprosić Państwa do naszej nowej siedziby.

0: This is Szmu FM. Właśnie słuchacie Szmu FM. Czas na krótkie informacje kulturalne. Na początek zachęcam Was do korzystania z zasobów Biblioteki Polish Association Aberdeen. Godziny otwarcia punktu informacyjnego i Biblioteki PAA znajdziecie na stronie Polish Association oraz na fanpage'u Polish Association na Facebooku. W przyszłą sobotę, 30 maja 2026 roku w Aberdeen, w kościele Our Lady of Aberdeen wystąpi legendarny Maleo z okazji 40-lecia swojej działalności na scenie. Wstęp wolny, początek koncertu godzina 20, a dokładny adres miejsca, gdzie wystąpi Maleo, znajdziecie na plakatach, również na Facebooku Śniadania po Polsku w Szmu FM. Polska Słoneczna Szkoła w Aberdeen oferuje mapę kryzysową, narzędzie stworzone specjalnie dla rodziców. Znajdziecie tam sprawdzone placówki, które oferują wsparcie po polsku, pomoc dostosowaną do potrzeb dzieci i młodzieży, jasne wskazówki, gdzie szukać ratunku w sytuacjach kryzysowych. Link do mapy kryzysowej również znajdziecie na Facebooku Polskiej Słonecznej Szkoły. Polski Klub Historyczny w Szkocji zaprasza do dołączania się do klubu. Klub oferuje spotkania z historykami i pasjonatami, warsztaty, wycieczki, wydarzenia kulturalne, przede wszystkim przyjazną atmosferę dla każdego, kto kocha historię. Więcej informacji i kontakt na stronie www.klubhistoryczny.uk. Właśnie słuchacie Szmu FM.
1: Masz problem z piciem? Anonimowi alkoholicy mogą Ci pomóc. Zadzwoń pod numer 0203 916 0097. Od poniedziałku do piątku od 19 do 21 oraz w soboty i niedzielę od 17 do 21 lub odwiedź naszą stronę www.aalondyn.org.
2: Brać.
3: Nie brać.
2: Żyć.
3: Czy umierać?
2: Mogę wybierać.
3: Tylko sam nie potrafię.
2: Sama nie będę, jak do NA trafię. www.anonimowinarkomani.org.
3: Z nami nie jesteś sam, ale sam wybierasz, jaką drogą pójść.

0: Sobotni poranek budzimy Was polską muzyką. Polska muzyka na śniadanie w Radio Szmur FM.
1: Czas na mini koncert życzeń. W dzisiejszym koncercie znalazła się jedna propozycja. Właściwie to jedna prośba od naszej słuchaczki Alicji, która chciałaby usłyszeć piosenkę Meli Koteluk, Melodia ulotna. Droga Alicjo, już za chwilę ta piosenka dla Ciebie na naszej antenie. Jeszcze tylko dodam kilka słów na temat utworu. Jest to debiutancki i chyba największy przebój Meli Koteluk. Singiel ukazał się w 2012 roku, promował jej pierwszą płytę Spadochron. Już teraz przed nami Melodia ulotna Meli Koteluk specjalnie dla Alicji.

To już wszystko na dziś. Od godziny 9 była z Wami Lidia Konar. W tym miejscu serdecznie dziękuję panu prezesowi Polish Association Aberdeen Mateuszowi Łagodzie za zaproszenie na wystawę Pearl Earrings Copies Exhibition. Przypomnę, że otwarcie tejże wystawy odbędzie się w piątek 29 maja o godzinie 18 w Sir Duncan Rice Library na University of Aberdeen. Także jeżeli macie czas, to ruszajcie w tym dniu do wspomnianej biblioteki. Wystawa ta będzie czynna do 12 czerwca 2026 roku. Tymczasem tradycyjnie życzę Wam udanego weekendu, a także kolejnego tygodnia i do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.